0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Seven Nation Army. To The White Stripes w Esterok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w sobotę 30 maja 2026 roku. Już w poniedziałek Jack White wystąpi na koncercie w Warszawie, a we wtorek na koncercie w Krakowie. No i szczęśliwi ci, którzy bilety na te koncerty zdobyli, bo rozeszły się jak świeże bułeczki i od dawna już ich nie ma. Bardzo jestem ciekawy, jak te koncerty będą wyglądały i brzmiały. Wiem, że ktoś od nas z firmy idzie, nie powiem kto, i na pewno opowie Państwu i mnie o tym, jak było. No dobrze. To teraz nowa muzyka od grupy Muse, która już niebawem ma wydać kolejny studyjny album. Tym razem to Cryogen. To jest kolejny singiel promujący The Wow Signal.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To kolejny zespół, który już niebawem pojawi się na polskiej mapie koncertowej już w poniedziałek 15 czerwca na PGE Narodowym. Foo Fighters. W Esterok zagraliśmy sobie utwór All My Life. Natomiast już za momencik zagram dla Państwa kawałek zespołu, który raczej w najbliższym czasie na koncert do Polski nie przyjedzie, ba, zapewne w najbliższym czasie nie zagra w ogóle żadnego koncertu, bo zespół Aerosmith od dłuższego czasu nie koncertuje. Chociaż fani mają nadzieję, że to się zmieni i szczerze powiedziawszy, ja wśród tych fanów, którzy trzymają za to kciuki, również jestem. Aerosmith i Genie's Got a Gun, to już za moment, Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
7: All right, this is Kirk from Metallica.
8: Hello, I'm David Gilmour.
9: Hello, I'm Richard Wright.
10: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
11: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Linkin Park i In The End w Esterok. A gdybyście Państwo mieli wolne, a tak powiedzmy około 5 do 7 tysięcy złotych, bo trzeba liczyć około 1500 na bilet, plus jeszcze samolot, plus jakiś nocleg, no to mogą Państwo już niebawem wziąć udział w koncertach zespołu Bon Jovi, który to już niebawem, bo 7 lipca rozpoczyna rezydencję w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Potem wpadną na chwilę do Wielkiej Brytanii tylko po to, żeby zagrać 3 koncerty takie luźne, plus potem 6 koncertów na stadionie Wembley, jako też rezydencję taką troszkę koncertową. No i tutaj może być nieco taniej, chociaż myślę sobie, że czy to do Stanów, czy to do Anglii, to bilety na pewno na Bon Jovi tanie nie będą, a dojechać czy dolecieć do Wielkiej Brytanii, owszem, jest taniej, natomiast z noclegami może być dużo większy problem. Tak czy siak, jeśli ktoś chce zobaczyć Bon Jovi, no to okazji ku temu nie zabraknie przez najbliższe miesiące. No to Bon Jovi, Westerok teraz i Wanted, Dead or Alive.

0: Incubus i Drive, Tymka Wałkiem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania Westerok. Już za momencik wybije 10:00, a po 10:00 zagram dla Państwa kultowego pasażera od Igiego Popa.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21:00 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: You Could Be Mine. Coś mi się wydaje, że ten numer może zabrzmieć w tym tygodniu w Gliwicach, bo 4 i 6 czerwca Guns N' Roses właśnie na Prezero Arenie w Gliwicach wystąpią. Tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko w sobotnie przedpołudnie. Sobota, 30 dzień maja 2026, czyli wychodzi na to, że dzisiaj jest ostatnia sobota tegorocznego maja. A teraz przed nami dziewczyna, która w miniony piątek wydała pełną swoją debiutancką płytę, chociaż troszkę krótką, bo tylko 31 minut, natomiast bardzo, bardzo przyjemnie się tego słucha. Violet Grohl z płyty Be Sweet to Me, utwór, który promuje ten krążek, utwór zatytułowany 595.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To już dziś, proszę Państwa, to już tylko kilka godzin. Bramy otworzą się o 18.30. O 19.20 na scenę wyjdzie Support, nasze polskie Easy and the Black Trees. Świetna kapela, polecam gorąco, natomiast o 20.20 będzie się działo naprawdę coś niesamowitego, bo fani grupy Garbage będą mogli już dziś wieczorem zobaczyć ten band na scenie, na letniej scenie Progresji w Warszawie. Garbage i Stupid Girl za nami, a przed nami już za momencik Stonesi i Like a Rolling Stone.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt zaczyna poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka. W szczególnie trudnej sytuacji w dorosłym życiu będzie córka ofiara parentyfikacji ze strony matki.
2: Będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę, czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów.
1: O przyczynach i skutkach zaburzonej relacji matki z córką opowie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka, autorka książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama.
5: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
6: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

To Lenny Kravitz i Fly Away. Kilka minut temu wspominałem Państwu o tym, że Garbage dzisiaj zagra na letniej scenie Progresji, ale to nie jedyny koncert w Warszawie, na który warto się dzisiaj wybrać. Jeśli nie mają Państwo na przykład biletów na Garbage, to za darmo można dzisiaj wieczorem w okolicach godziny 17-18 zobaczyć na żywo grupę Kobra Nocka. To w Parku Brudnowskim, gdzie odbywa się dziś finał ogólnopolskiej akcji Moto Serce. To jest genialna akcja, w której motocykliści zbierają krew dla tych najbardziej potrzebujących. Szczytny cel, w dodatku masa atrakcji i dla tych młodszych, i dla tych starszych, no a wszystko to za zupełną darmochę. Gdyby Państwu się dzisiaj nudziło, proszę wpadać do Parku Brudnowskiego. Ja chwilkę po 12, jak pożegnam się dzisiaj z Państwem, będę na pewno też śmigał w tamtę stronę. A w Esterok teraz Gary Moore i jego cudowne Still Got the Blues.

0: Starlight to grupa Muse w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 11, coraz bliżej po 11, natomiast będę miał dla Państwa numer No One Knows od jednego z moich ulubionych zespołów, bo to Queens of the Stone Age.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: Red Hot Chili Peppers i Dani California w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Sobota, 30 dzień maja, Łukasz Szeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Wczoraj mieliśmy w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Sąsiada. Dzisiaj natomiast mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Czyli co? Czyli to jest dobry pomysł na to, żeby ten Międzynarodowy Dzień Sąsiada przedłużyć o jeszcze jeden dzień i na przykład rozpalić z sąsiadem wspólnie ognisko. Tylko jak będziecie Państwo to ognisko rozpalać, to lepiej na zewnątrz, nie w domu. No i nawrzucać do tego ogniska na przykład właśnie ziemniaków. Potem je z tego popiołu wyciągnąć. Ach, przepysznie. Przepysznie się zrobiło, aż mi ślinka pociekła. Takiego ziemniaczka z ogniska, oj, to by się zjadło. No dobrze, ale nie o ziemniakach, tylko o muzyce. W Esterok teraz YouTube i ich najnowsza propozycja In A Life.
1: Ten kawałek to

0: chyba jedna z najbardziej kultowych płyt tego zespołu i przy okazji jedna z bardziej kultowych płyt cyklu MTV Unplugged. Where Did You Sleep Last Night i Nirvana, Westrock, a pomyśleć, że cały ten cykl MTV Unplugged zaczął się od lenistwa. Od lenistwa panów z Bon Jovi. Podczas rozdania nagród nie chciało im się całego zespołu wystawiać na scenę kiedyś, więc tylko John Bon Jovi i Richie Sambora wyszli we dwóch z gitarą akustyczną i zagrali piosenkę Wanted Dead or Alive. No i ktoś w MTV wpadł na pomysł, że wow, to może zażreć. No i zażarło, czyż nie? A już za momencik w Estrock Eddie Brickell i numer What I Am.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
7: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
8: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

To Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność w Esterok. Chłopcy z Placu Broni, którzy aktywnie koncertują, chociaż wydaje mi się, że te wakacje i to lato raczej panowie będą odpoczywać, no może gdzieś tam na pojedynczych strzałach się pojawią. Natomiast od jesieni, od listopada ruszają w dość intensywną trasę, w kolejną odsłonę trasy Zadzwońcie po milicję. To jest świetna trasa i w tym roku na tej trasie oprócz Chłopców z Placu Broni na pewno zobaczymy m.in. Big Cyc, Irę, Sztywny Pal Azji, Róże Europy, czy chociażby Wandę i Bandę. To dopiero jesienią, póki co Chłopców z Placu Broni możemy posłuchać sobie na przykład w Esterok. Możemy też posłuchać w Esterok Bruce'a Springsteena. Wybrałem teraz dla Państwa numer Radio Nowhere.

0: to Europe i The Final Countdown Westrock. Tym numerem żegnam się dzisiaj z Państwem, zapraszając jednocześnie na to, co w Westrock będzie działo się po 12, bo o 12, jak to sobota, ruszamy z garażem Westrock. My natomiast słyszymy się już jutro o 9. Ja na dziś zmykam, to znaczy pakuję plecak i pędzę do Parku Brudnowskiego, bo tam dzisiaj ogólnopolski finał Motoserca, czyli akcji zbierania krwi dla tych najbardziej potrzebujących. Sporo atrakcji, a wieczorem koncert gwiazdy, czyli Kobranocka, także gdybyście Państwo mieli ochotę, zapraszam do zobaczenia w takim razie w Parku Brudnowskim. Łukasz Szczeciłowski, dzięki za dziś. Miłego popołudnia.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że powiem, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.

0: Anna Tatarewiczówna i medyk Porcolanko trafiają do pałacu pod Krakowem. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już w garażu. To ja, Joanna Ziętarska, jest Łukasz Bąk też. Cześć.
2: Jestem i ja również. Dzień dobry.
1: Fantastycznie. Matko, i o czołgach też będzie, ale najpierw zaczniemy od motocykli, dobra?
2: No a zaraz potem będzie o Dongfengu.
1: Jezus, jak to brzmi. Jak chcecie wiedzieć, o co chodzi, to zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: No ja w garażu, kochani, dzień dobry jeszcze raz. Nie byłabym sobą, gdybym nie pogadała, chciała porozmawiać trochę o motocyklach.
2: Tak,
1: bo sezon w pełni. Tak, słuchajcie, bo to ważne jest bardzo. Sezon w pełni. Ja tu jak jadę do radia, zresztą ty też, zobacz ile jednośladów wyjechało na drogi. Co mnie cieszy bardzo, to jest super.
2: Problemem jest, że one, mam wrażenie, że wyjeżdżają jednego dnia o tej samej godzinie i będzie się w nowej rzeczywistości.
1: No bo jest ciepło, się robi. W związku z tym to jest jakby jasne i logiczne. Żyjemy w takim kraju, słuchajcie, na południu Europy ten świat wygląda inaczej, bo to jest właściwie jednoślady jeżdżą cały rok i wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że jednoślady są częścią ruchu drogowego. I tak po prostu to działa. W Polsce jest inaczej. W Polsce jak się robi zima minus 20, zanim się zrobi rozsądna temperatura,
2: albo
1: to po
2: prostu jednośladów
1: nie ma.
2: Albo zimno, albo pochmurnie, albo się zwiewa.
1: No i nagle robi się ciepło i wszyscy wyjeżdżają. I teraz ja się cieszę, że policja akurat przypomniała takie hasło, że motocykle są wszędzie. Patrz w lusterka.
2: Patrzaj w lusterka.
1: Patrz w lusterka, gdyż albo bowiem to się tak dzieje właśnie. Te naklejki miały sens, ja jeszcze czasami je widuję na różnych samochodach, więc rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie. Teraz jak niektóre też nie są takie głośne, więc można ich, nie, że tak powiem, nie słyszeć
2: już
1: z daleka.
2: Sporo elektrycznych skuterów. Natomiast statystyki jasno pokazują, że za ponad połowę wszystkich wypadków i kolizji z udziałem motocykli odpowiadają kierowcy samochodów i najczęściej jest to albo wymuszenie pierwszeństwa, albo właśnie zajechanie na drodze w momencie, kiedy zaczynasz kogoś wyprzedzać, kto jedzie przed tobą, a nie zauważyłeś w lusterku zbliżającego się motocykla.
1: No, więc bądźcie czujni, bardzo was proszę, uważajcie jedni i drudzy.
2: No właśnie, bo ja apeluję też tutaj do motocyklistów, bo skupiamy się na apelowaniu do kierowców i to jest oczywiście istotne, ale ja apeluję również do motocyklistów. Po pierwsze, zasada ograniczonego zaufania do innych kierowców, a po drugie jednak czasami może warto tej manetki do końca
1: nie odkręcać, bo naprawdę pamiętajcie, że życie jest jedno, a w sumie w tym wszystkim liczy się głównie to, żebyśmy wszyscy bezpiecznie dojechali z punktu A do punktu B. I o to chodzi także, kochani, szerokości i ostrożności.
0: Garaż SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Co z tym Dongfengiem, Łukasz? Opowiadaj, co to jest Dongfeng?
1: Peugeot ma dużego Dongfenga.
2: Naprawdę, bo trzeba mieć jaja, żeby ogłosić, że się wchodzi na chiński rynek i teraz się tam pozamiata. I cytuję tutaj, to jest komunikat oficjalny. Ten salon samochodowy w Pekinie nie służy jedynie prezentacji planów dotyczących przyszłych produktów, ale także potwierdzeniu naszych ambicji. Chiny są głównym motorem naszej globalnej transformacji, szczególnie w zakresie elektryfikacji.
0: No kurczę, jest grubo. Fakt, że ja w ogóle pojeszcze się zastanawiam, po co temu Peugeotowi w ogóle ten Dongfeng.
2: No po to, żeby rzeczywiście współpracować im z nim na rynku chińskim, czyli na przykład Dongfeng dostarczy Peugeotowi technologię produkcji samochodów elektrycznych.
0: A co, nie potrafią? No dobra, no może tak.
2: I do tego będzie mógł Peugeot w fabrykach Dongfenga te samochody produkować, co ograniczy mu koszty inwestycji, a z drugiej strony może Dongfengowi pozwoli w swoich europejskich fabrykach produkować chińskie samochody. Więc tutaj współpraca rzeczywiście może przynieść korzyści obu stronom. Pytanie. Co zdziała Peugeot na rynku chińskim, bo ja się obawiam, że niewiele. Ten rynek jest obecnie tak zasypany chińskimi markami.
0: No właśnie.
2: Sami Chińczycy tak zaczęli tym markom ufać i takie kupować, że przestali kupować samochody koncernów takich jak Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Porsche.
0: Ale słuchajcie, przecież ja nie byłam w Chinach, ale przecież jak przeglądałam, kurczę, sobie te zdjęcia z tego, co się wydarzyło na salonie samochodowym w Pekinie jakiś czas temu, to ja w ogóle nie wiem. To jest kosmos. Ja się nie znam na samochodach. Pomyślałam sobie, Boże, ja 90% tych pojazdów nie znam. Więc ten rynek jest zupełnie inny. Także wydaje mi się, że akurat Peugeota to tam raczej być może nikt nie będzie kupował. Co nie zmienia faktu, że może rzeczywiście masz rację. Oni się po prostu wymienią na technologię.
2: Wymienią się na technologię.
0: Z Dongfengiem.
2: Ale jeżeli
0: jakkolwiek źle by to nie brzmiało.
2: Z Dongfengiem można się wymienić, ale nie.
0: A co? Dongfeng trochę brzmi
2: jest dobry,
0: jak...
2: Ja bym powiedział tak. To może być dobry deal. A nawet dobre dildo.
3: To jest Garaż w Escero. Kawałki, których nie słyszałeś od lat.

0: Reklama.
1: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Teraz, szanowni państwo, myślę sobie, że ja nie, bo ja na przykład jestem nienormalna i ja się wjeździłam w to auto i zaczęłam je bardzo lubić. Ale kolega Łukasz może pochrapywać w tle, ja więc się nie zdenerwujcie.
1: W momencie, kiedy to słuchacie i nie prowadzicie samochodu, tylko na przykład siedzicie, to sobie od razu sprawdźcie w internecie, jak to auto wygląda.
0: Słuchajcie,
1: będziecie wiedzieli, co mam na myśli.
0: Renault Grand Kangoo. Ja rzeczywiście ostatnio jakoś trenuję renówki, bo jak usłyszałam Kangoo, pomyślałam sobie, świetnie, biorę z przyjemnością w testy, bo ja zawsze bardzo lubiłam Kangoo. I uważam, że to był naprawdę świetny taki, kurczę, minivan do tego, żeby w ogóle się przemieszczać po mieście. Mój brat takiego Kangoo starego miał i bardzo uwielbiał, był żółty. Myśmy go wszyscy w rodzinie bardzo lubili.
1: Może kiedyś tutaj było takie, że już rozpoznawała się z 3 kilometrów.
0: Właśnie, idzie Kangoo, było charakterystyczne, fajne, tak. To
1: teraz może wjechać w ciebie, zostawić ci znaczek na czole swój, a i tak nie będziesz pamiętała, co to za auto.
0: Tak bardzo nikt nie zauważył tego samochodu na radiowym parkingu, że chłopaki się bali, że ja do pracy nie przyszłam, jak przychodzili, bo zawsze wiedzą, że jakimś samochodem podjeżdżam, a jego w ogóle nie zauważyli, tego biednego Grand Kangoo. Grand Kangoo to jest rzeczywiście kawał bydlaka. Jak odbierałam, to nawet mi pan, który mi go wydawał, mówił, uważaj ziętara, ponieważ ten samochód jest bardzo długi. To jest wersja 7-osobowa. Słuchajcie, i najpierw tak się w nią wjeżdżałam, potem nagle zaczęłam ten samochód bardzo lubić, bo on co prawda z twarzy jest podobny zupełnie do nikogo, ale on ma sens. To jest nudny silnik 1.3, któremu zrobiłam już spalanie po mieście na spokojnie 8 litrów, tak 8.2 maksymalnie mi pali. To jest, tak jak mówię, nuda przeokrutna, a jednak schowków w środku od zarąbania, możliwości przewożenia ludzi, pasażerów, lodówek, psów, nie wiem, co se tam wymyślisz.
1: Jak świetny samochód do przemycania uchodźców przez granicę.
0: A żebyś wiedział, jakbyś się uparł, to byś mógł przerzucać. Ja na przykład jadąc o 5 rano do pracy, zastanawiałam się, czy ludzi nie zgarniać z przystanków i nie rozwozić do pracy.
1: Kurczę,
0: błagam cię, mam 6 miejsc w samochodzie jeszcze do używania. Bardzo dużo miejsca nad głową, bo podłoga jest nisko, kółeczka są małe i powiem wam szczerze, że kurczę, polubiłam się z tym Kangoo. Żeby on jeszcze trochę był bardziej wyrazisty w kontekście wyglądu, ale sama koncepcja tego samochodu jest zapomniana i uważam, że niedoceniana. Ja myślę, że to jest fantastyczne. Przesuwne drzwi, cholernie dużo, tak jak mówię, takiej ergonomii we wnętrzu. Nie śpi, nie spać, słuchać się starych.
1: Po prostu Dacia Jogger, tylko w trochę bardziej.
0: Trochę tak.
1: Może luksusowym to zdecydowanie.
0: Słuchajcie, bardzo mi się dobrze tym samochodem jeździło, co nie zmienia faktu, że Łukasz poszedł spać.
1: Tak, ale za chwilę i ja się obudzę, i was też obudzę, a obudzę was pięknym dźwiękiem V8.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Garaż w SC Rock.
1: Już samo odpalanie tego samochodu powoduje, że masz ciarki na plecach. Autentycznie odpalałem go przy uchylonej szybie, żeby jeszcze lepiej słyszeć, jak pięknie pracuje 4-litrowe V8 i ten wydech w Porsche Panamerze GTS.
2: Wiesz co, to jest taki moment zawsze w garażu, że mi przychodzi do głowy, że my musimy Państwu zafundować dźwięk silnika kiedyś. Rozumiesz, jak jeździsz taką Panamerą GTS w V8, weź ty nagraj po prostu
1: taki dźwięk.
2: A to proszę
1: bardzo, o, teraz puszczamy ten dźwięk. Powierz mi, że nagrałem. Proszę
2: tak,
1: bardzo.
2: Tak, uwaga. Proszę.
1: Proszę bardzo.
2: Proszę.
1: Czy do mikrofonu to mogę zrobić?
2: No, możesz
1: to
2: zrobić,
1: mam to w telefonie.
2: Masz to w telefonie?
1: Jestem, będzie to słychać.
2: Dobra.
1: To w telefonie,
2: okay,
1: oczywiście,
2: dobra.
1: Że mam to w telefonie.
2: Dobra, to szukaj. Dobra, no.
1: Jak bóg,
2: no pięknie!
1: Jak bóg, który płucze gardło rano, rozumiesz? Aha. Ale sobie... Oh.
2: Jaki czad! Opowiadaj o Panamerze, ja kocham Panamerę w ogóle.
1: Wiesz, no. Wiesz, o co chodzi? Odchodzi, że to jest najmocniejsza i najszybsza, ale nie hybrydowa Panamera, bo już wersje Turbo i Turbo S mają ciężki akumulator i silnik elektryczny. I niestety to podnosi masę auta o 300 kg i co z tego, że jesteśmy szybsi, skoro w sportowym samochodzie masa to jest wróg sportowej jazdy.
2: No właśnie, a ta jest, kurczę, z normalną V8-ką.
1: Prowadzi leciutko, ta jest rewelacyjną, ma stabilność. Idealnie nadaje się do dłuższych podróży z wyższymi prędkościami. Jest takim klasycznym, porządnym Gran Turismo. Do tego rewelacyjnie brzmi. Oczywiście 500 koni, 660 Nm robią swoje i tak przyspieszenie do setki to 3,8 sekundy. Ale tak naprawdę po tym, jak pojeździłem przez tydzień tym samochodem i 1000 kilometrów nim ponad przejechałem, gdzie naprawdę to było wspaniałych 1000 kilometrów, to sobie tak pomyślałem, kurde, ja już zaczynam rozumieć, czyli dlaczego Porsche ma problemy ostatnio finansowe.
2: Bo zapomnieli o takich samochodach.
1: Trochę za dużo jest w tej marce Porsche Taycana, elektrycznego Macana, za duży nacisk został postawiony na elektrycznego Cayena i związaną z tym reklamę i marketing. Ja uważam, że nadal ludzie chcą takich Porsche jak to GTS, rewelacyjnie brzmiących, doskonałych w prowadzeniu, przy tym gwarantujących ci emocje.
2: Ale BMW 7 zapowiedziała, że będzie V8 przecież, tak?
1: Ale Porsche też już zapowiedziało, że ta elektryka schodzi na dalszy plan i będziemy rozwijali też silniki spalinowe i to jest dobry kierunek. Szkoda, że tak późno dojrzeli do tej myśli. Mam nadzieję, że nie stracili tym samym zaufania u wielu swoich wiernych klientów, bo bez wątpienia takich Porsche ma. Też niestety historia ta najnowsza pokazuje, że samochody elektryczne Porsche bardzo szybko tracą na wartości, a te spalinowe tę wartość zawsze
2: mają. No to prawda. Powiedz jeszcze raz, jak ona brzmi, jak bóg, który płucze gardło. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę fantastyczne porównanie. Daję jeszcze posłuchaj.
1: Już, a to teraz muzyczka dla naszych słuchaczy?
2: Dobra, a to zaraz będziesz odpalał.

0: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bo prawda, drodzy państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy jedzenie.
3: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza.
4: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
2: W życiu.
4: Doniosę na was, autentycznie.
5: Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki.
6: Słoną wodę można odsolić, prawda?
2: A słoną zupełnie.
6: To ktoś też popieprzy?
1: 6 na 9.
0: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia.
0: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry państwu, Krzysztof Sługowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
13: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
13: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama. Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Ależ ja nie wiem, ja dzisiaj się zabrałam za brzydkie samochody i opowiem o tak brzydkim samochodzie za chwilę w garażu, że po prostu to się w głowie nie mieści. Od razu łapcie za telefony, żeby sprawdzić, jak ten samochód wygląda, ale o nim za chwilę. A ja cały
2: mój
1: czas
2: wcale
1: jeszcze...
2: nie będzie piękniejszy, nie? Bo będzie połączeniem wozu strażackiego z bombowcem.
1: Świetnie nam dzisiaj idzie, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: to lecimy, słuchajcie, z rock'n'rollowym samochodem, samochodem z rock'n'rollową duszą. Ja nie wiem, właściwie ja już chyba zgłupiałam, jeśli chodzi o ten rock'n'roll, bo rock'n'roll jest naprawdę, ma bardzo różne oblicza. I samochód, który się nazywa Dodge Deora z 64 roku, to jest coś...
1: Rock pop.
0: Ja nie wiem, czy to jest pop. Ja mam wrażenie, że to jest w racji psychodelik. Wiesz, że to jest po prostu coś takiego, że ktoś po prostu chyba, nie wiem, po prostu wziął jakieś absolutnie odlotowe prochy i postanowił skonstruować wyjątkowe brzydactwo.
1: Nie, grzybki halucynogenne.
0: Tak, chyba tak. To jest jak po grzybach. To prawda. Słuchajcie, paru panów zwariowanych nawet bardzo chcieli zwrócić uwagę GM-a, żeby dali im wsparcie do tego projektu. I GM, jak zobaczył te projekty, powiedział, chyba was Bóg opuścił, dajcie nam żyć. W związku z tym wpakowali to w swoje własne pieniądze i wzięli, uwagę, do przeróbki najbrzydszego pick-upa, jaki istnieje chyba na świecie, czyli Dodge'a A100.
1: Wykonali naprawdę niesamowitą sztukę, bo uczynili go jeszcze
0: brzydszym. To jest niewiarygodne. Ale słuchajcie, wycięli fragment słupków dachowych tego Dodge'a, żeby jeszcze zmniejszyć jego wysokość. Tak. I żeby samochód był niższy. Następnie przejęli jeszcze komponenty z innych samochodów, na przykład zastosowali tylną klapę Forda Kombi z 60 roku, żeby można było za pomocą tej tylnej klapy Forda mieć dostęp do przodu kabiny. Jesteście to sobie w stanie wyobrazić? To auto po prostu generalnie mam wrażenie, że nie wiadomo do końca, gdzie ma przód, gdzie ma tył. Wygląda to rzeczywiście jak coś w rodzaju samochodowego Frankensteina, ale na swój sposób czyni to auto wyjątkowym i jedynym. I oni rzeczywiście to auto postawili na nogi, w sensie na koła cztery, i jeździli tym po różnych wystawach i wszyscy robili takie wow, ale to jest jednak bardzo dziwne coś. Wiemy tylko o tym samochodzie to, że że jest ciągle, że istnieje, że jest cały czas w jednych rękach, ale człowiek się chyba wstydzi i nikt się nie przyznaje, że go ma.
1: Jakbym coś takiego miał, to też bym się wstydził, nie wystawiał tego z garażu, wiesz?
0: Tak, na wszelki wypadek.
1: A przede wszystkim to pewnie wstydziłbym się powiedzieć, ile za to zapłaciłem, bo podejrzewam, że z racji na rzadkość występowania tego modelu w przyrodzie tani nie był.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: jest Garaż w SC Rock.
1: Też masz brzydala w rock'n'rollowym samochodzie?
2: No a jak?
1: Dajesz swoje brzydactwo. Dzisiaj mamy garaż pełen brzydkich samochodów.
2: Pełen brzydkich, ale mój wygląda trochę tak, że śmiem zaryzykować tezę, że gdyby diabeł miał prawo jazdy, jeździł samochodem, to byłby to ten samochód. A stworzyli go pracownicy Muzeum Techniki w Sinsheim. Zresztą nazwali go Brutus, więc nazwa jest adekwatna do tego, jak to auto wygląda. A jak wygląda, to możecie sobie spróbować wyszukać
1: jak
2: w sieci.
1: Jak coś się nazywa Brutus, powiem ci, to już jest dziwnie.
2: Jest dziwnie, a dalej jest jeszcze dziwniej, bo oni doszli do wniosku tak: o, tutaj nam zalega silnik z BMW, to może go weźmy i do czegoś wykorzystajmy. Był to konkretnie 12-cylindrowy silnik BMW 6 o takim oznaczeniu, ale nie z samochodu, tylko z bombowca.
1: Ale po co?
2: Samolotu.
1: Jest, ja zawsze 47, zadaję głupie pytanie, nie wiadomo po co, bo tak.
2: 47 litrów pojemności, to oznacza, że jeden cylinder ma tu prawie 4 litry, czyli jest większy niż samochodowa V8, jeden cylinder, więc cały silnik jest większy niż nie jeden gigantyczny SUV. Moc od 500 do 750 koni mechanicznych, zależnie od tego, jakie akurat mamy ustawienia.
1: Ale jaką mamy fantazję.
2: Jaką mamy fantazję, tak. Dokładnie. 50 litrów oleju w silniku, 60 litrów wody w układzie chłodzenia, spalanie 1 litr na 1 kilometr. Teoretyczna prędkość 200 na godzinę, ale
1: dlaczego teoretyczna?
2: Póki co nikt się nie zdecydował tyle pojechać, nie zaryzykował. A nie zaryzykował dlatego, że aby ten silnik w ogóle umieścić w jakimkolwiek nadwoziu, to stwierdzili: no dobra, tutaj mamy takie podwozie z wozu strażackiego American LaFrangle z 1908 roku, to sobie wykorzystamy. Więc połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: Ja ciekaw jestem, który Frankenstein jest ciekawszy? Mój Frankenstein czy twój Frankenstein? Bo to wszystko są po prostu zlepki bardzo dziwnych historii.
2: To ja teraz mam coś, co definitywnie wskazuje jako wygranego mojego Frankensteina, ponieważ nie zastosowano tu wału napędowego, tylko moc silnika na tylne koła jest przenoszona za pomocą, uwaga, dwóch ogromnych łańcuchów odsłoniętych, umieszczonych tuż po bokach samochodu, obok nóg kierowcy i pasażera, więc jeden błąd przy smarowaniu albo taka awaria ogniwa, no, oznacza spore kłopoty. A samochód jeździ, znaczy pojazd, samochód to może spore nadużycie. Pojazd jeździ w momencie, kiedy go odpalasz.
1: Okay.
2: Procedura jest dosyć skomplikowana, już mniejsza o to. Buchają płomienie żywe ognia z dwóch rur, które znajdują się przy silniku.
1: Świetnie.
2: I wypadają szyby z okien w promieniu 1 kilometra.
1: Chciałam oficjalnie uznać, że twój Frankenstein wygrał nad moim Frankensteinem.
2: Yeah!

0: Garaż w SC Rock.
1: My ostatnio, słuchajcie, w garażu wracamy na Kubę. Jakoś tak nam się potoczyło, że wracamy na Kubę. I na tejże Kubie mówiliśmy już o tym, że ponieważ tam dużo maluchów jest. Tam maluchów było eksportowane, ze 40 tysięcy maluchów chyba przez 10 lat
2: wyeksportowaliśmy. No, do dzisiaj jest sporo, bo na Kubie dostęp do motoryzacji jest mocno ograniczony, więc te samochody są leciwe i szacuje się, że około 14 tysięcy sztuk nadal jeździ po Kubie, z czego połowa w stolicy Hawanie. No to maluchów już nie widać w Polsce. Na ulicach, a tam na każdym skrzyżowaniu możesz natknąć.
1: Ale tam jest biednie i tam jest, nie ma paliwa i tam wielu rzeczy generalnie
2: części nie ma.
1: Przede wszystkim nie ma części do maluchów. Już mówiliśmy o tym, jak pewien pan Kubańczyk przerobił swojego malucha na węgiel drzewny, no bo jakoś muszą kombinować. I teraz wyobraźcie sobie, Andy Torres, syn Polki i Kubańczyka, który mieszkał na Kubie przez 12 lat, potem mieszkał w Polsce, ale wpadł na to, że tam trzeba zrobić biznes, w sensie po prostu tam sprzedawać części do maluchów. I tak zrobił. Otworzył tam sklep. W Kapnosie opowiadał o tym, jak jego koleżanka z Kuby, która wtedy jeździła maluchem, poprosiła go

0: To, żeby jej wysłać wiązkę kabli. I myślał sobie, kurczę, nie wiadomo, czy ta paczka w ogóle dotrze. Ale dotarła. Po 3 miesiącach była w Hawanie. I jak sobie uświadomił, że tam tych części brakuje, to po prostu otworzył sklep. I sama. I sprzedaj.
1: Już w Polsce zaczyna brakować części do maluchów, bo...
0: No, to też nie jest takie proste.
1: Nie jest, nie jest.
0: Właśnie, to nie jest takie hopsiuło.
1: Części drożeją, no. Szczególnie jeżeli chcecie przeprowadzić renowację takiego malucha, bo jest, wyciągnęliście go z szopy po 20 latach i niestety nie przedstawia kolekcjonerskiej wartości. Więc pamiętajcie, jak potrzebujecie części do malucha, to wycieczka na Kubę, tam są.
2: Garaż SC Rock.

0: ależ mamy fajną informację. Słuchajcie, na koniec opowiemy wam o pewnym pojedynku, który mam nadzieję, że kiedyś...
1: Doczeka się filmowej adaptacji,
0: bo jest naprawdę to pojedynek spektakularny, który odbywa się już od wielu lat. Pojedynek między Fordem a Chevroletem na Nürburgringu.
1: Rozpoczęło się w 2024 roku, kiedy to Mustang GTD został najszybszym amerykańskim samochodem produkcyjnym na Nürburgringu. Ale... nie pozostał mu Chevrolet dłużny, pokazał ZR1 i ZR1X, które pobiły ten rekord. No więc Ford zapowiedział rewanż i rzeczywiście w kwietniu tego roku znowu odzyskał tytuł najszybszego amerykańskiego auta na Nürburgringu.
0: No ale to nie jest byle jaki Mustang, to jest GTD Competition, słuchajcie, to jest V8, 5,2 litra, ponad 815 koni mechanicznych. To jest naprawdę, kurczę, naprawdę gruba historia.
1: Gruby wiór.
0: To jest gruby wiór. No i ten gruby wiór rzeczywiście potrafi. Ja nawet sprawdziłam, słuchajcie, taki normalny Mustang GTD kosztuje 327 tysięcy dolarów. Podejrzewam, że taki Competition to on będzie kosztował dobre
1: drogie
0: tyle, nie?
1: Może Double to nie, ale mamy tutaj felgi z magnezu, karbonowe kubły, lżejsze amortyzatory, które zmniejszyły przede wszystkim masę nieresorowaną, czyli tą najważniejszą z punktu pokonywania jak najsprawniejszego zakrętów. W związku z tym samochód jest cały lżejszy, ma mocniejsze hamulce, do tego dopracowaną aerodynamikę i tylne skrzydło i karbonowe wstawki. Więc faktycznie myślę, że cena będzie grubo przekraczała, powiedzmy, 500 000 dolców.
0: No, ale słuchajcie, fajna to jest historia w ogóle.
1: 2 000 000 złotych za Mustanga, ale absolutnie wyjątkowego.
0: Będziemy śledzić, gdyż, albowiem na pewno Chevrolet nie pozostanie dłużny i za chwilę też pewnie ten rekord na Nürburgringu pobije. Oczywiście natychmiast wam o tym opowiemy, ale jednocześnie zapraszamy was, kochani, na YouTube'a naszego. Tam jest program Garaż na kanale Eski Rock. Jak chcecie nas zobaczyć, to nas oglądajcie.
1: Tam też pokazujemy te samochody.
0: Pokazujemy, tak.
1: Pokazujemy, tak. Są wizualizacje, są filmiki, są zdjęcia.
0: Wszystko jest. Jesteśmy my. Jest. Tak.
1: Jesteśmy my, tak. No niestety minus tego jest taki, że też musicie moją gębę oglądać.
0: No tak, to prawda. A moją twarz też możecie oglądać. Trzymajcie się ciepło, zapraszamy was na YouTube'a. Do was w wersji radiowej oczywiście wracamy o tej samej porze za tydzień w sobotę. Łukasz Bąk.
1: I Joanna Ziętarska. Dziękujemy. Dobranoc. Do widzenia. Cześć.
0: Dobranoc. Zobaczmy. Już, tak?
1: O Jezu, bo to taki
0: naprawdę? Studiu, daj, iść pan.
1: Słońca potrzebuje.
0: Słuchajcie, bardzo was przepraszam, ale ewidentnie Łukasz musi się przespać. To pa.
2: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: drogowskazy w SC Rock. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt zaczyna poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka. W szczególnie trudnej sytuacji w dorosłym życiu będzie córka ofiara parentyfikacji ze strony matki.
1: Będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów.
0: O przyczynach i skutkach zaburzonej relacji matki z córką opowie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka, autorka książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa.
2: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Reklama.
5: SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.
7: Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
8: Reklama.

0: Under the Bridge i Red Hot Chili Peppers w Esterok. Dzień dobry po 14. Garaż już za nami. Przypomnę jeszcze, że garaż zaparkował też na naszym radiowym YouTubie, więc można zajrzeć i dodatkowo mieć obrazek jeszcze do dźwięku. Polecam zatem. Kłaniam się w sobotnie popołudnie, Michał Cieślik. No i zapraszam do 18 na nasze weekendowe spotkanie. I od razu sięgamy po nowe utwory. Ten zapowiada lipcową premierę nowej płyty Legendy, The Rolling Stones, Foreign Tongues. Tak ta płyta będzie zatytułowana, która będzie z nami od 10 lipca już oficjalnie. In the Stars to jeden z kawałków, który znajdzie się na trackliście tego albumu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: wspominałem na początku o nowej płycie The Rolling Stones, która ukaże się 10 lipca. No i tak się składa też, że tego dnia wypada rocznica urodzin muzyka, który właśnie zaprezentował się na Anceniński Rok. Już 84. rocznica. Dio, czyli Ronald James Padavona, muzyk takich składów jak Rainbow, Black Sabbath czy Heaven and Hell oraz tego własnego projektu Dio. Tak swoją drogą w poniedziałek minęły 43 lata od premiery debiutu Dio, czyli krążka Holy Diver, z którego tytułowy numer właśnie zagrał w SC Rock. Dio już za nami. Teraz będzie chwila przerwy, po niej wracamy z Marilynem Mansonem, jego wersją Tainted Love.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj dzień bez prezerwatywy. Pytamy o to, czego używasz, co robisz, a nie chcesz. Wiecie, że ja mam w torbie zawsze prezerwatywę Eski Rock?
3: No przezorna, zawsze takie, ubezpieczona.
4: Tak. Aśka.
2: Ale po prostu mam.
4: Nie, ja to sprawdziłem. Ale to są torebeczki z herbatą.
3: Ty, ale co ja mam to najpierw zaparzyć? Czy zakładamy na chłodno?
5: Zdaje się, dzień teścia był w sobotę, zapomniałem, kurczę. I mój teść lata temu mówił, jaka mać, taka nać.
2: No ja mówię,
5: żartuję sobie. A po latach niestety zrozumiałem. Miała absolutnie rację.
3: Wiek, doświadczenie.
5: No, dokładnie.
1: Swoje 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: Reklama.
8: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
9: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him and you're listening to Eska Rock.

To była Nirvana, Westerogi, All Apologies. To już za nami. No i obok siebie spotykają się dwa utwory, które powstały w podobnym czasie. No i dwa głosy, których już nie ma z nami. Te głosy należące do Kurta Cobaina i Scotta Weilanda oczywiście. A ta płyta ukazała się rok po słynnym albumie Nevermind Nirvany. Tak panowie debiutowali w 1992 roku. Stone Temple Pilots i Creep SC Rock.

0: Wouldn't It Be Good, kabarem wielkiego hitu z lat 80. w wykonaniu Nika Kershawa. Kończymy tę pierwszą godzinę naszego sobotniego spotkania. To był zespół Placebo, który, przypomnę, w tym roku świętuje 30-lecie swojego debiutu. Z tego powodu jesienią zagrają koncert w Polsce, który odbędzie się w Łodzi. Placebo już za nami. Po 15 na naszej antenie między innymi The Cranberries, od kawałka Hollywood rozpoczniemy, potem między innymi Foo Fighters.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że co widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: Teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: No tak w oczach.
3: Co, mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi: o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: to był Van Halen w Esther Rock. Ain't Talking About Love. Absolutna ikona rocka lat 80. A ja mówię dzień dobry po 15. Przed nami druga godzina naszego sobotniego spotkania. Michał Cieślik, zapraszam. To tak a propos ikon rocka jeszcze. Pink Floyd i Deep Purple na pewno w tej godzinie się pojawią. A przed nami Foo Fighters. I to już trochę ponad 2 tygodnie pozostają do ich kolejnej wizyty w Polsce. To będzie 15 czerwca, PGE Narodowy. To będzie poniedziałek. Oj, fajnie, zacznie się ta druga połowa czerwca koncertowo. A już niebawem będziemy mieć dla Państwa bardzo fajne prezenty związane z zespołem Foo Fighters, także proszę być na nasłuchu. Unconditional, utwór z najnowszej płyty. Foo Fighters przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Alice in Chains, Man in the Box, to był sam początek lat 90. Trafili na złotą erę MTV, stacji, która miała wtedy gigantyczną siłę oddziaływania na gusta słuchaczy i zazwyczaj, jeżeli już ktoś się tam pojawiał, to z automatu był skazany na sukces, a poza tym grunge był w rozkwicie, więc oni są przykładem tego, że po prostu trzeba się znaleźć w dobrym czasie i miejscu. No i oczywiście mieć talent i to coś, co by nie mówić. Alice in Chains już za nami w SC Rock. Chwila przerwy, po niej Black Knights i Deep Purple.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
2: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
5: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
6: This is Anthony Kiedis of
7: the Red Hot Chili Peppers.
6: And Flea, inviting you to keep it tuned.
8: Right here!

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, czyli YouTube z filmu Batman Forever z połowy lat 90. No to pozostajemy w tamtej dekadzie, bo przed nami ci, którzy sprzedali niedawno prawa do swojego katalogu nagrań. Tak parę dni temu poinformowały media. Wartość transakcji jest szacowana na około 300 milionów dolarów. A mowa o wytwórni Warner Music Group, która te prawa nabyła. Dodajmy, zespół współpracuje z tą wytwórnią od początku lat 90., kiedy to ukazał się album Blood Sugar Sex Magik, ten przełomowy, jeżeli chodzi o dyskografię Red Hotów. To płyty też dla tej wytwórni nagrali. One Hot Minute. I na tej płycie znalazł się ten oto utwór. My Friends, Red Hot Chili Peppers, przed nami.

0: klasyką polskiego rocka. Kończymy tę kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania w SC Rock i nikomu nie wolno się z tego śmiać. To była Kobra Nocka. My słyszymy się już po godzinie 16. Tę kolejną godzinę rozpoczniemy od zespołu Evanescence i kawałka Going Under. Potem sięgniemy po kolejne ikony rocka. Dorsi, wśród wykonawców Break On Through pojawią się też panowie z The Clash.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
2: Reklama.

0: Dorsey i Breaking Through Fest Rock. Jest już po 16:00. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. No i zapraszam na trzecią odsłonę naszego weekendowego spotkania. A my tutaj razem jesteśmy do godziny 18:00. W tej godzinie na pewno zaproponuję Państwu m.in. The Offspring, będzie też grupa Hey, no i do tego jeszcze nowe nagranie zespołu Muse, które zwiastuje nadchodzącą płytę The Wow Signal, która ukaże się za niecały miesiąc, bo to będzie 26 czerwca. Takich właśnie dźwięków na tym krążku można się spodziewać. Cryogen, Muse, przed nami w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: 2015. To był Hey w Este Rock, a 1996 to był rok solowego debiutu wokalistki Heya, czyli pani Katarzyny Nosowskiej. Właśnie wtedy, we wrześniu, ukazała się płyta Puk Puk, no i niedługo minie 30 lat od tamtej chwili, w związku z czym Katarzyna Nosowska rusza w solową trasę koncertową zatytułowaną Nosowska XXX, czyli 3 dekady solowej drogi. 5 koncertów na tej trasie jesienią tego roku, 13 listopada warszawska Stodoła, potem Wrocław, Gdańsk, Kraków, no i miesiąc później dokładnie 13 grudnia drugi koncert w warszawskiej Stodole. I tak się właśnie ta jubileuszowa trasa pani Katarzyny Nosowskiej zapowiada. Hej, już za nami w Este Rock, a po chwili przerwy The Clash i London Calling na naszej antenie.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Este Rock. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt zaczyna poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka. W szczególnie trudnej sytuacji w dorosłym życiu będzie córka ofiara parentyfikacji ze strony matki.
2: Będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów.
1: O przyczynach i skutkach zaburzonej relacji matki z córką opowie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka, autorka książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Drogowskazy w Este Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Este Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: Reklama.
6: Hey, this is Rob Zombie.
7: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
8: Hey, this is Barry.
9: Brad.
10: Neil.
11: And Matt from

To była grupa Scorpions Westerok. No tak, kilka minut temu wspominałem o jubileuszowej transie Katarzyny Nosowskiej z okazji 30-lecia swojego płytowego debiutu. Natomiast zespół, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock, świętują zresztą już od paru miesięcy swoje 60-lecie, zacny jubileusz, no i wciąż nie mają dość. No i z tej okazji w Łodzi się pojawią w wakacje, to będzie dokładnie 25 dzień lipca, no i wtedy w tamtejszej Atlas Arenie można będzie na żywo usłyszeć między innymi takie kawałki jak ten, który przed chwilą, Rock You Like a Hurricane. Skorpionsi już za nami w SC Rock. To teraz trochę zmienimy klimat, może nawet spokojniej się nam zrobi, a to za sprawą kawałka Daughter, zespół Pearl Jam.

0: To była grupa The Calling i Wherever You Will Go. To na koniec godziny. Wherever You Will Go, dokąd nogi poniosą, zaryzykuję takie tłumaczenie tytułu tego właśnie utworu. No jeżeli chodzi o mnie, to moje nogi nigdzie mnie nie poniosą przez najbliższą godzinę, bo tę kolejną godzinę jeszcze z Państwem tutaj spędzę w Esterok w to właśnie sobotnie popołudnie i zapraszam bardzo gorąco. Słyszymy się chwilę po 17, a zagram wtedy Państwu m.in. AC/DC Thunderstruck na początek kolejnej godziny.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z okazji piątku kolejne spostrzeżenia.
3: Wnioski mogą być wolne, ale za to działania powinny być szybkie.
2: No to my szybciutko przechodzimy do kolejnego utworu i czekamy na kolejne Państwa piękne spostrzeżenia.
4: Jak kiedyś szybko zadziałałem, to żona nie była zadowolona.
5: Krakowska restauracja pochwaliła się wizytą Filipa Heizera i jego 19-letniej ukochanej. On wziął coś z menu dla dorosłych, a ona z karty dla dzieci.
6: Wracając do tego, co Kondziu mówił a propos dzieci, Krzysztof Ibisz, super niania. Taki tytuł w Super Ekspresie, no ja sobie wyobrażam. Siedzi na plaży z dziećmi, biorę pod balizaki od każdej drużyny i słucham Państwa.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, Ostrygi i Trup w Pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To był Black Sabbath w Esterogi Paranoid. Jest już po 17:00. Kłaniam się ponownie, Michał Cieślik, i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania. Polecam w tej godzinie m.in. Linkin Park, on już niebawem na naszej antenie. Będzie też Nirvana z tego legendarnego koncertu MTV Unplugged. A przed nami Violet Grohl. Przed godziną graliśmy nowy utwór zespołu jej ojca, czyli Foo Fighters. No a wczoraj pani Violetta wydała swój pierwszy solowy album zatytułowany Be Sweet to Me. Bardzo fajnie, rockowo, zadziornie, niepokornie, czyli tak jak lubimy najbardziej. Odsyłam, jeżeli państwo jeszcze nie mieli okazji, a tu taki mały przedsmak tego, co w większych ilościach na tej właśnie płycie. 595. Violet Grohl przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Stone Temple Pilots i Plush. To już za nami w Esterok. No a za chwilę pojawi się Nirvana i jakoś tak się składa dziś, że to już drugi raz tego popołudnia, kiedy te dwa zespoły pojawiają się obok siebie. Przypadek? Ktoś zapyta. No jakiś taki magnetyzm talentów, podobnych wrażliwości tutaj zadziałał, tak bym to wytłumaczył. Nie wiem, czy Państwo czują podobnie. Za chwilę fragment tego kultowego koncertu Nirvana, MTV Unplugged. Pauly, lada moment na naszej antenie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
11: Hi, this is Daniel.
12: I'm Chad, we're from Nickelback.
13: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
14: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Nowości, które dobrze rokują.

By the way, i Red Hot Chili Peppers w ST Rock. No trochę mówiliśmy dzisiaj o Red Hotach, między innymi o tym, że za 300 milionów dolarów, jak donoszą media, sprzedali wytwórni Warner prawa do swojego katalogu muzycznego, więc chyba mogą być spokojni o ewentualną muzyczną emeryturę, choć mam nadzieję, że za szybko się na nią nie wybiorą. No na pewno takich planów nie mają panowie, którzy przed nami właśnie przymierzają się do premiery swojego kolejnego albumu, który ma się ukazać w lipcu, czyli za mniej więcej półtora miesiąca. Kasabian, o nich mowa, Fire, jeden z ich największych hitów przed nami, Westrock.

0: You Really Got Me. Ray Davies wymyślił, no i potem lata później zaprosił Jamesa Hetfielda i Metallicę do wspólnego wykonania tego wielkiego hitu sprzed lat z repertuaru grupy Kings. Ray Davies i Metallica. You Really Got Me. To na finał naszego sobotniego spotkania w ST Rock. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik zmykam, życzę dobrego wieczoru, dobrej niedzieli i do usłyszenia w poniedziałek. A za chwilę na naszej antenie. Drogowskazy.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość w

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w ESC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama. Rock non-stop w ESC Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

Rock non-stop w Esse Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.